0: se está poniendo la cosa. Está yo no pensaba... ¿Sería? No, pero quiero decir que es que a la gente que le pedimos de todo por la radio, excelente, que escojan un tarareo, no crees que piensan, ah, dame esa y tal. No. Se estudian la canción, si la va a acertar, si no. Ha sido un trabajo increíble, salvo el de Francino, que
1: ímprobo,
0: lo acaba de...
1: Ímprobo.
0: Que lo acaba de decidir hace un rato. Venga, empezamos con Francino, ¿sí? Como siempre, con un clásico entre los clásicos. Dale.
2: Na, na, na. Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
3: Cuá, cuá.
4: Cuá, cuá.
3: Ellos,
1: ahí estamos.
5: Muy bien.
6: Que le encanta Phil Collins.
7: All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe.
1: ¿Para qué nos vamos a complicar con otra cosa, no?
0: Sí, señor. Bueno, pues vamos con la segunda. Dejamos el siglo XVI y volvemos al presente con...
5: ¡Alvanta!
0: No, con Armand. Le toca a Armand.
5: ¿Qué dices? Si Alvanta tiene que vengarse de la semana pasada.
0: Bueno, ya,
4: la tengo preparada.
0: Venga, vamos con Armand y luego Alvanta. Venga, Armand, lúcete.
6: Vale, voy directo al estribillo, ¿eh?
0: A ver.
6: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na